Uwariro, kambotole chama change, kungiri jinga gawadimu, gampita mugulimi wa kasori. Nazule chama musigo ya kasori bazoka, okuva muna seko sedzi, hau, echusize nyobula mubwange. Emera bulungi, ekura mangu, ate gumire cheya. Bazoka, bulichikola kuwe mirebili kwesa tu, azitowa, ata womaka wonga. Mfunye sente nyingi, uwa bazoka, nengula kubieta gubiobulamo. Esigo ya kasori bazoka, jisange mumaduka gonage vyobulimi, okwe tolole gwanga. Omulimi, funesigo ya kasori bazoka, uchusobula mubwo.